0: Dobre fondy to są do kadrzy.
1: Dobre fondy do fury to do si.
0: Dobre fondy do sary.
1: Dobre kadry do fondy do...
0: Dobre kadry... Nie!
1: Dobra,